tramwaj przyjechał mi przez śniadanie. Bezczelnie wjechał w mój dom. Przy stole zrobił sobie przystanek, choć dotąd tu nie było go.

0: Yes,
1: Mate Leo.
2: Това е кола, заедно!

i do zoba na schodkach. Kiedy tam idę, zawsze kogoś spotkam. Wieczorami pijemy wino do jointa, a uśmiechy pozostawiamy na fotkach. Te problemy pozostawiamy na blokach. W taki dzień mogę się w tobie zakochać. W taki dzień, w taką noc te wakacje. Jeśli umiesz tańczyć skarbie, to mi pokaż.

sei mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem do szczętu i z duszy swej, mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę.

Mamy dzisiaj czwartek, 25 dzień czerwca i 176 dzień 2026 roku. Jednym słowem, no chyba dni powoli zaczynają się już skracać, to tak informacyjnie, chociaż jeszcze chyba nieodczuwalnie. Dzisiaj imieniny obchodzi Dorota, Łucja i Prosper, ale także Maksym, Wilhelm, Tolisława, Adelbert i Febronia. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. No i dzień marynarza dzisiaj obchodzimy, w związku z tym wszystkim kiwających się z burty na burtę. Wszystkiego najlepszego. Kluby, a skoro tak, no to myślę, że mogę wam zaproponować wydarzenia dwa. Po pierwsze, na 20 możecie do Hyde Parku dzisiaj pójść, a tam Tieboy Digital będzie koncertował. Jednym słowem, kolektyw i rap w dobrym wykonaniu. Natomiast jakby co do czego, to w trochę innych rytmach, ale też ciekawie i ostro za ścianką, bo tam groza również o 20. A jeżeli chodzi o filmy, to proponuję wam obejrzenie filmu Ojczyzna, najnowszy film Pawła Pawlikowskiego, który opowiada o pierwszej powojennej podróży Tomasza Manna, który wraca do Europy i jedzie przez powojenne, zniszczone Niemcy, obserwując, co się tam dzieje, a towarzyszy mu córka. Film, myślę, że intrygujący, ciekawy i równocześnie pokazujący różnicę, ponieważ przejeżdża przez strefy okupacyjne zarówno amerykańską, brytyjską, jak i radziecką. W związku z tym jest to na pewno pewnym stopniu kulturotwórcze i takie obrazowe. A film taki troszeczkę tonacji czarno-białej, w związku z tym intrygujący, jak tu u Pawlikowskiego się zdarza. A film do obejrzenia jutro w Multikinie o godzinie 15.50 lub 17.25, przypominam, Ojczyzna. No i informacje bieżące, skoro tak, no to już przypominam, że w zasadzie ostatni tydzień, aby wziąć udział w ankiecie dla studentów, a ankieta dotycząca dobrostanu psychicznego. Na stronie głównej wystawiony jest post z linkiem do ankiety, którą można wypełnić, a czas na wypełnienie ankiety do końca czerwca, w związku z tym zachęcam bardzo, aby wziąć w niej udział i wyrazić swoją opinię. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, można słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl. Wystarczy wejść, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie tyle do zrobienia po waszej stronie. No później trzeba po prostu nas posłuchać. A jeszcze go, bo i muzyka ciekawa, i atrakcje programowe, i informacje również ciekawe. A to wszystko oczywiście dla was, moi drodzy, tylko i wyłącznie dla was. Skoro tak, to jeszcze podpowiem, że jutro ranek tuż po godzinie 9 i jutro również wieczorem o 21 herbatka, na którą zaprasza Tomasz Kapuśniak. Natomiast dzisiaj tuż po 21 inżynierskie historie, w których na pewno poznacie ciekawą postać.

0: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
1: Siedzę sobie proszę pana w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. No fajne to. Filmy zagraniczne. Prawda?
0: Teatr. To beer or not to beer?
2: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
3: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
4: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.
5: Dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy. No jeżeli nie oglądacie Mundialu, to tym bardziej miło mi, że zgodziliście się odwiedzić nasze radio i słuchacie naszego programu. A witam się z wami serdecznie, Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program zrealizuje i poprowadzi. Dzisiaj w programie no, o sporcie coś niecoś pewnie też się pojawi, ale to tak mimochodem i w przelocie. Natomiast na pewno będzie dużo o wydarzeniach kulturalnych, czyli jak zwykle na początek troszeczkę informacji odnośnie tego, co ciekawego w najbliższych dniach będzie się działo w Krakowie i nie tylko w Krakowie, to też trzeba zaznaczyć. Będzie o premierach filmowych, które będą miały miejsce w nadchodzący weekend, także już możemy zaczynać, no bo w piątek to w sumie już weekend, nie? No to właśnie wtedy tradycyjnie odbywają się premiery na ekranach kin w Polsce. No i tutaj chyba nic dodać, nic ująć w tym zakresie nie mogę. Będzie również o propozycjach serwisów streamingowych, bo sporo się tam ogląda. Tym bardziej, że to akurat tymi zachodu w sumie wymaga, no poza tym, że stały abonament. No ale biorąc pod uwagę, że kina też nie są najtańszym miejscem spędzania czasu, jest to jakiś tam krok w tył, jeden krok naprzód, a cztery w tył. Tak w którejś piosence kabaretowej było. No i będzie oczywiście o propozycjach, w zasadzie będą propozycje filmów do obejrzenia na tych ogólnodostępnych kanałach telewizji publicznej, czyli powiedzmy jak macie sprawny telewizor czy dekoder, no to wszystko będzie do załatwienia. No i będzie oczywiście również muzyka, a jeżeli chodzi o to, no to sobie tak pomyślałem, że dzisiaj po polsku będziemy grali, no bo tak jakoś mam nastrój bardziej utożsamiany z tym miejscem, z tym czasem, z tym krajem. Jednym słowem, na początek Ania Karwan. No i taka dedykacja troszeczkę dla was poniekąd, a może i dla mnie trochę.

Ania Karwan i słucham Cię w radiu co tydzień. Mam nadzieję, że to grono takich, którzy słuchają mnie, a i nie tylko mnie, co tydzień, a nowinek codziennie, to jest oczywiście coraz więcej. I to tak abstrahując od innych rzeczy oczywiście, takie życzenie, myślę, że jak najbardziej adekwatne do sytuacji. Pozdrawiam Was wszyscy, moi drodzy słuchacze. A skoro tak, no to jeszcze dorzucę, że jakby co do czego, to jutro w klubie Studio ostatnie disco w tym roku akademickim, to o 22:00 jakby co, także podejść oczywiście można, zapraszam wręcz, a jeżeli chodzi o inne miejsca, no to moi drodzy, sporo się tu i ówdzie dziać będzie, w związku z tym może zaczniemy po kolei. Jutro w klubie Re o godzinie 19:30 Madeleine Goldstein koncertować będzie. Troszeczkę New Wave'u będzie grane, jeszcze Dream Pop'u, Dark Wave'u. No, jednym słowem, będzie głos, piękny kobiecy głos zresztą. Tieboy Digital w Hyde Parku, to akurat troszeczkę rapu będzie się rozgrywało. Hyde Park na Kamiennej o godzinie 20:00 w zaścianku zespół Groza. Niemiecka groza zresztą, ale to już jest jakby jedna sprawa i jest to jedyny koncert w 2026 roku, przynajmniej ten w Polsce. No to można podejść, że black metal będzie rozmiewał tam mocno i wyraźnie. Festival 2006, inauguracja projektu z okazji 10-lecia festiwalu, odbędzie się od piątku, a potrwa to oczywiście do końca przyszłego tygodnia, czyli do 5 lipca, także można podchodzić. A w klubie Płaszów z kolei pod Baobami festiwal, z kolei wydarzenie weekendowe, no bo 26 piątek, sobota, niedziela. Natomiast za ścianku 26, jak już tutaj jesteśmy, Bulls and Glory, tu jest Beer i Pils, czyli będzie ostrzejsze brzmienie i to dosyć dużo. W klubie Re pasem po czole, a będzie rozgwiazda. Jednym słowem, będzie na pewno mocno i ciekawie. Artefakt Music, no taki zestaw jak najbardziej się chyba pojawić może. Nie żebym zachęcał, ale w sobotę między 14 a 22 będzie trzecia nowochódzka parada dresów. No tak jak mówię, nie żebym zachęcał, ale na Jana Pawła II 232, czyli w okolicach, jak rozumiem, NCK-u, także spoko loko, no jak ktoś się poczuwa, to spokojnie wystąpić może. Jeżeli chodzi o koncerty, to uwaga, Okrut Botaniczny Piwnica mówi, koncert wykonawców piwnicy, tutaj chyba nic niezwykłego, ale miejsce jak najbardziej niezwykłe, bo Ogród Botaniczny, ulica Kopernika. W zaścianku z kolei na niedzielę Nuns Lukrater, czyli Devil Metal, pioner Devil Metalu, no może się dziać to mocno. A już od niedzieli startuje Summer Jazz Festival, niedzieli od soboty oczywiście, Summer Jazz Festival, i to do końca sierpnia będziecie mogli wybierać różne zestawy. No i właśnie start z przytupem, moi drodzy, bo 27 w sobotę w Ajse Kraku wystąpi Pat Metheny, moi drodzy. To nawet jeżeli nie gustujecie w muzyce jazzowej, to jest to akurat wykonawca, którego po prostu wypada przynajmniej posłuchać, się odnieść do tego, czy nam to odpowiada, czy nie. Natomiast w klubie Re na sobotę Paul Sawyer i Rewounded będą koncertować. Czyli no tak, dźwięk niskobudżetowy, wegaństwa zresztą, grzybów na ścianach i jeszcze paru innych rzeczy. Bal Nocy Letniej to Narodowy Teatr imienia Heleny Modrzejewskiej Was zaprasza, i to akurat od 27 do 28 czerwca
o godzinie 21:00. One Republic, koncert w Tauron Arenie, moi drodzy. To 30, zapamiętajcie tą datę, bo to jest w tym momencie data, którą trzeba po prostu pamiętać. Wtorek o godzinie 18:00. One Republic w Krakowie i w Tauron Arenie, także można do tego podchodzić. NHFest z kolei, czyli w NCK-u od 1 lipca do 31 sierpnia, koncerty letnie jak najbardziej. A ci, którzy jeszcze nie odreagowali po ostatniej informacji, co prawda to już tak z pewnym wyprzedzeniem mówię, ale no, mówiłem o One Republic, a tutaj w Tauron Arenie dwa dni później dosłownie, uwaga, uwaga, Ricky Martin koncertować będzie. Jednym słowem, latynoska muzyka, a w zasadzie brzmienia, które w tych klimatach akurat się obracają i które po prostu czasami pasuje posłuchać. To wszystko oczywiście w nadchodzącym tygodniu. No, sporo się tego nazbierało. I jeszcze jedna sprawa, która może się wam spodobać lub nie, ale do 5 lipca możecie oglądać wystawę rysunków Salwadora Dali, czyli Salwador Dali w Niepołomicach. To w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa na ulicy Zamkowej 4 w Niepołomicach. Pamiętajcie o tym. No i Summer Music Festival w Wieliczce to jeszcze no wszystko przed nami, bo od paru dni już to wystartowało, w poniedziałek mniej więcej, a potrwa no prawie że do końca września, co prawda nie będą to koncerty oczywiście dzień w dzień, ale mimo wszystko powinniście brać pod uwagę, że coś takiego się dzieje. No i jeżeli chcecie tak kultury ludowej troszeczkę łyknąć, to podpowiem, że uwaga, uwaga, Wielkowiejski Targ, czyli Wielka Wieś zaprasza na targ Wielkowiejski zresztą. No i powinienem chyba jeszcze dorzucić, że będzie to porozrzucane troszeczkę w terenie, po całej gminie oczywiście. A skoro tak, no to dodam, że na czerwcowe wydarzenia, czyli 27-28 czerwca, Szyce was zapraszają, także można już chyba tutaj się w jakimś stopniu do tego ustawić i przygotować. Czy jeszcze coś pominąłem? Aha, tak, no festiwal MRG w Michałowicach to również będzie w okolice krakowskiej. 28, czyli jak najbardziej weekendowo, bo w niedzielę możecie się tam wybrać i pooglądać. No a poza tym przypominam, że jakby co do czego, to trwa oczywiście lato w Muzeum Żub Krakowskich, a tam wiele ciekawych rzeczy. No zapraszam również do Bochni, tam nowa scenografia, że tak powiem, będzie robiona na powierzchni, czyli Bochnia będzie troszeczkę ładniejsza. To głównie dzięki studentom Politechniki, którzy przygotowali studium nowego zagospodarowania terenów miejskich w Bochni. Oj, zagadałem się, moi drodzy. Skoro tak, no to tak, była Ania Karwan, no to no właśnie, niech będzie plan awaryjny, Landberry.

No, moi drodzy, zaziajałem się troszeczkę, ale mam powód, jak najbardziej. A my przechodzimy do filmów, które będą premierami w nadchodzących dniach, w nadchodzący weekend. Na początek koniec imprezy. Czarna komedia, w której to młoda para jedzie do rodzinnej willi na południu Francji. Chcą spokojnego odpoczynku, trochę luksusu, a na miejscu okazuje się, że no powiedzmy będzie troszeczkę konfliktu i niezrozumienia. To tak dla wyjaśnienia, film chyba zdążyłem powiedzieć, albo i nie, belgijsko-francuski, także zapraszam, próbuję sobie przypomnieć, kogo możecie znać, chyba Ramzeja Bedia. Laurę Calami na pewno też. Jednym słowem, moi drodzy, lećcie, bo się będzie akurat na pewno dobrze, ale to bardzo dobrze oglądało. Kolejna propozycja, Mi Amor, francuski zresztą, thriller dla odmiany. Mamy panią, na Wyspach Kanaryjskich znika jej najlepsza przyjaciółka, skądinąd młoda DJ-ka, no i rozpoczyna desperackie poszukiwania, które osłaniają mroczne tajemnice Wysp Kanaryjskich. Zresztą tak na marginesie, niedawno była akcja pod tytułem Poszukiwania Polki, która również na tych wyspach nagle zaginęła, no ale to to jeszcze na ekranizację filmową na pewno nie trafiło. Kolejny film, Krwawe polowanie, film amerykański, troszeczkę horror, troszeczkę thriller, troszeczkę komedia. Zestawienie powiedziałbym odjazdowe, oldschoolowe albo jeszcze cokolwiek innego. Mamy troszeczkę krok wstecz, 1986 rok, świat pędzi ku krawędzi, w Czernobylu dochodzi do najgorszej katastrofy nuklearnej w historii, a 20-letni Mike Tyson brutalnie nokautuje rywali, zostając mistrzem. Jednym słowem, to osnowa czasowa, a jeżeli chodzi o kwestie... właśnie lista szlaszerów, niech będzie, no. W każdym razie mamy film, który ma swoją osnowę, natomiast troszeczkę chyba do piątku 13 możemy to porównać, natomiast czy to się akurat sprawdzi, no zobaczymy. Piątek 13 mimo wszystko klasykiem został, tak na marginesie. Kolejna propozycja, thriller francuski, znowu zresztą Guru. Mamy charyzmatycznego trenera rozwoju osobistego, który no powiedzmy ma troszeczkę kontrowersyjne praktyki, a w związku z tym zaczyna budzić pewną formę niepokoju władz. Czy będzie to miało takie czy inne przełożenie, czy będzie to również no w jakiś sposób uzasadnione? Macie szansę obejrzeć Guru w kinach już od piątku, także będzie można to porównać z własnymi zestawieniami. Animacja, ale familijna taka bardziej, czyli niekoniecznie dla najmłodszych, zresztą koprodukcja hiszpańsko-polsko-turecka, Chłopiec na krańcach świata. Mamy chłopca, który rozumie mowę zwierząt, ale nie potrafi dogadać się z własnym bratem, ale zmusza ich jednak do współpracy, gdy pewna mityczna istota odbierze duszę ich siostrze. Jednym słowem, rodzinna prawie że tragedia, no i oczywiście konieczność współpracy między dwoma troszeczkę skonfliktowanymi ośrodkami władzy. Czy ja nie mówiłem coś o sytuacji politycznej w Polsce? Nie, mówiłem o filmie, moi drodzy, zresztą animowany, w związku z tym Chłopiec na krańcach świata jak najbardziej do obejrzenia. Podkreślam, koprodukcja hiszpańsko-polsko-turecka, jako ciekawostka oczywiście. Kolejny film, Takie jest życie, film włoski, Dolce Vita chyba powinno być jakoś tak, ale w zasadzie La Dolce Vita, ale Takie jest życie to akurat tytuł, komediodramat. Mamy Sardynię, mamy pasterza, który na tej Sardynii wypasa po prostu, no i mamy prezesa firmy deweloperskiej. No i właśnie ci dwaj napotykają się nawzajem. W każdym razie ten ostatni przedstawia ofertę kupna ziemi rolnika, no i w jakim stopniu i dylematy, i kwestia tradycji, a z deweloperami to akurat w Krakowie
Tak różnie bywa, no zresztą jakbyście się przejechali gdziekolwiek, gdzie stawiają kolejne plomby, nawet z tego co zauważyłem na Starowiśnej, właśnie budują nowy budneczek, jak to wcisnę i tam nie wiem, ale budują, moi drodzy, w każdym razie betonowali, jak tam ostatnio przejeżdżałem. No i ostatnia propozycja, jak najbardziej super akcja, fantastyka, moi drodzy, amerykańska, a to wszystko oczywiście ekranizacja komiksów, czyli DC Świat, a mamy tutaj historię Kary Zor-El i Mrocznych Początków, zanim w końcu dotarła na Ziemię. Jednym słowem, moi drodzy, super bohaterowie, znowu w akcji Supergirl, do obejrzenia będzie już od piątku, oczywiście zapraszam. No właśnie, czułe miejsca? No niech będą czułe miejsca, w końcu o to chyba w tym wszystkim chodzi.

No i przyszła kolejna serwisy streamingowe. Zaczynamy od HBO Max i to nie bez kozery, moi drodzy, bo od przedwczoraj Ród Smoka, pierwszy odcinek trzeciej serii się pojawił, także też, no i poza tym Ród, który zbudował Smoki, też trzecia seria, odcinek pierwszy, dwie premiery, ale to od dwóch dni. Dzisiaj na ekranach, a w zasadzie na serwerach, są dostępne już Stół Powitalny i Boomerang, tudzież Jajo Larwa Motyla. Natomiast na jutro można się chyba zapachu kobiety spodziewać. Doskonała rola, moi drodzy, Ala Pacino, myślę, że oglądać się będzie doskonale, przynajmniej doskonale. Dodatkowo jeszcze Agentka Złoto i Beskitu. Na pojutrze, to jest na piątek, Stoker, Klika i Księgowy, tu jest Księgowy 2, czyli prawie że seria, a 27 czerwca, to już jest oczywiście bardziej weekendowo, bo w sobotę Życie Larry i Pogoń za nieszczęściem, a dodatkowo Daria and the Red Book i Co ci jest dziewczyno. Natomiast, o właśnie, Evil Lies Here, to akurat na przyszły tydzień, na wtorek, do obejrzenia będzie na HBO Max, oczywiście podpowiadam. Czy coś jeszcze tutaj przeminąłem, co wymagałoby wspomnienia? Jeżeli chodzi o HBO Max, chyba nie, natomiast przerzucamy się na, uwaga, Prime Video. A tam, no myślę, że podkreślenia wymaga to, że już pojutrze, moi drodzy, na 26 Driver's Ed, serial, w którym, no powiedzmy, grupa nastolatków kradnie samochód nauki jazdy, no i chce pomóc koledze odzyskać ukochaną. Czy się uda? No musicie to sprawdzić w własnym zakresie, no bo co wam będę tutaj wrzucał albo narzucał, moi drodzy, także będzie się oczywiście sporo działo. Dziś tam jeszcze chyba powinienem przypomnieć, że jest Farma Clarksona cały czas dostępna, także tego, no i cała masa innych propozycji, które już gdzieś tam w tle się pojawiły. Aha, pojutrze World Raider, czyli Decide to Survive, sezon pierwszy będzie jeszcze do obejrzenia, także no, przygotujcie się. Kolejny zestaw Disney Plus, moi drodzy, tak na marginesie, to dzisiaj ważkie wydarzenie. Mówiłem o Rodzie Smoku na HBO, a na Disneyu, moi drodzy, uwaga, od dzisiaj Avatar Ogień i Popiół jest dostępny, także możecie sobie Pandorę pooglądać z bliska i w każdym szczególe. Na pojutrze przewidziana jest premiera piątego sezonu The Bear, no i tu uwaga, prawie że finał, czyli będzie kontynuacja, jeszcze nie wiem, natomiast okazuje się, że Carmi rzuca branżę i zostawia restaurację, a to oznacza, że pozostali muszą coś z tym fantem zrobić. Czy im się uda? No, musicie to sobie obejrzeć i ewentualnie mi to opowiedzieć, bo to będzie na pewno bardzo, bardzo kluczowe i istotne pytanie oczywiście w tym całym zestawieniu. Jeżeli chodzi o Netflixa, bo to zostawiamy na koniec, to w przypadku propozycji licencyjnych od piątku będzie do obejrzenia Noc w Muzeum i Noc w Muzeum 2, tudzież Noc w Muzeum Tajemnica Grobowca. Trzy propozycje. Natomiast dzień później, bo to już jest na sobotę, Miami Vice w nowym wydaniu też do obejrzenia. Jeżeli chodzi o produkcje własne Netflixa, to przypominam, że od wczoraj Ryan Hamilton, This Just Hit Me, do obejrzenia, natomiast dzisiaj Ręka Dantego już weszła, tudzież Inna Ja, i to sezon trzeci do obejrzenia, tudzież Amerykański Eksperyment. Jutro z kolei Avatar, Ostatni Władca Wiatru. Film skądinąd sympatyczny był, a jak to się uda, no zobaczycie.
W sobotę Chris i Martina, ostatni set, możecie się domyślać, że chodzi o znanych tenisistów, których ja wiem, a wy możecie się domyślić, ewentualnie próbować obejrzeć, to sami zrobicie dobry uczynek i będziecie wiedzieli. Braciszek również od soboty dostępny, nie, od piątku oczywiście. No i Pokémon Horyzonty, cały sezon trzeci, wschodząca nadzieja, część trzecia, również od piątku, tudzież reaktywacja agenta Kima. Dodam jeszcze, że oczywiście jest parę innych rzeczy, które od paru dni oczywiście są, bo chociażby Meksyk 1986, nie ukrywam, że aktualnie w Meksyku znowu Mistrzostwa Świata są, także możecie się do tego jak najbardziej przymierzyć. A poza tym kuźnia piłkarskich talentów. To tak, żeby być w nastroju i adekwatnie do tego, że w końcu mamy kolejne Mistrzostwa Świata. Właśnie, będzie również męskie granie, tak na marginesie.

No i zaczynamy o propozycjach filmów do obejrzenia na tych ogólnodostępnych serwisach. Serwisach? No nie serwisach, no kanałach telewizyjnych oczywiście. Skoro tak, no to już lecimy. Jakby co do czego, to dzisiaj World War Z, czyli znowu zombie w akcji i brat, który będzie starał się rozwiązać te dylematy. Skądinąd TVN 23, natomiast nieco wcześniej Volta, komedia kryminalna o Brunie Wolcie, skądinąd polska produkcja, który akurat nie ma sobie równych w rozwiązywaniu zagadek, to 22.30 na Polsacie dla odmiany. Na Pulsie z kolei Tajniak o 22.20 będzie, także myślę, że też się spodobać może. A jakby co do czego, to uwaga, Obrońca o 23.00 na TV4, tam chyba Lundgren występuje, ale głowy za to nie dam oczywiście. Natomiast Wspomnienie lata na TVP Kultura będzie do obejrzenia, polski film z 2016 roku. Chłopak i mama na wypoczynku, urlopie. Jednym słowem, coś ciekawego. 21. Myślę, że blisko, ale do obejrzenia jak najbardziej, moi drodzy. Jeżeli chodzi o jutro, czyli na czwartek, to po pierwsze Kingsman, pierwsza misja. Początek serii, jakby nie było, 22.30, nawet jeżeli nie chronologicznie, to akurat też warto o tym pamiętać. Na TVN z kolei o 22.00 Nie wszystko złoto, co się świeci, amerykański film, amerykańska komedia, która, no myślę, że wielu się spodobać może. Natomiast uwaga, na Pulsie będzie maraton jutro. O 20.00 Igrzyska Śmierci w Pierścieniu Ognia, a zaraz później o 23.00 Igrzyska Śmierci Kosowłość Szczęść Pierwsza. Jednym słowem, długo, dużo będzie do oglądania, jakby co. Przypominam o tym. Natomiast, jakby co, to uwaga, na Super Polsacie o 23.00 Escape Room, najlepsi z najlepszych, też chyba się wam spodobać może, natomiast jakby co, mogę chyba już podpowiedzieć, że tak, Wspomnienie lata, jakby coś dzisiaj wam wypadło, na Kulturze jutro o 23.05 będzie do obejrzenia, a nieco wcześniej Korczak. To akurat historyczne, doskonała rola Przoniaka, także też polecam, no bo Januszu Korczaku można dużo pięknych rzeczy poopowiadać. Jeżeli chodzi o piątkowy wieczór, to Van Helsing na Polsacie będzie o 22.55 do obejrzenia, natomiast na TVN 22.50 Epidemia Strachu. A uwaga, na stopklatce będą Szczęki. Niedawno przy okazji Stevena Spielberga mówiłem również o Szczękach. No a tutaj Szczęki w tej wersji z 1975 roku o 22.25 na stopklatce. Myślę, że godne polecenia, bo to się naprawdę zawsze doskonale ogląda. Stan Oblężenia na TV4 o 22.05, czyli Tom Clancy w akcji będzie akurat działał. No i uwaga, Dzień Bastylii, to będzie na TVN7 o 22.20. Natomiast z takich ciekawostek, tak, Korczak to podpowiem na Kulturze o 23.45 w piątek, ale ja polecam na TVP Historia, Samowolk

Psy i koty o 7.55 będą do obejrzenia. Natomiast jakby coś i by ktoś wolał bardziej ostre, fantastyczne wręcz wydarzenia, to Hellboy na TV6 również o 7.55, a o 10.00 Smurfy, ale te animowane, także to się ogląda znacznie, znacznie lepiej. Wracając do wieczornych propozycji, to uwaga, Bez litości 2 będzie na Polsacie o 22.55, natomiast nieco wcześniej, bo o 22.20 był sobie chłopiec, komedia amerykańsko-brytyjsko-francusko-niemiecka sprzed 25 lat, ale ogląda się chyba też całkiem nieźle. A ja podpowiem, że na stopklatce o 20 film, który jest skądinąd bardzo dobrze sobie oglądam i chwalę go sobie, czyli Vicky Dowell z Patrykiem Swayze. Film z 1989 roku, myślę, że warto o nim również pod tym względem pamiętać, że jest to skądinąd bardzo fajnie sklecony film. No tak, walka. No i lokal, którym trzeba coś zrobić. Do kwestii klubu to jeszcze za chwileczkę wrócimy, ale to klub, który przestawia się z mordowni do bardzo ekskluzywnej, po tańców budy, tańc budy, o właśnie tak chyba można powiedzieć. Moonfall będzie jeszcze również w sobotę wieczorem, ale to na pulsie o 21.50, a ja już w tej chwili jeszcze dorzucę wam jako propozycję, no powiedzmy, bardziej ciekawą, może nie do końca we właściwym czasie, ale na TVP Kultura o 17.35 Siedmiu Wspaniałych, ale w tej wersji podstawowej z 1960 roku się pojawi. Natomiast jak chcecie coś specjalnego, to dzięki Bogu francusko-belgijski dramat kryminalny będzie o 23.10, to tak dla utrzymania, że tak powiem, pewnej formy nostalgii. A tych Siedmiu Wspaniałych to akurat mówię, bo niedawno akurat proponowałem wam tą nowszą wersję i mówiłem, że ja osobiście wolę tą starszą. No to macie i tą starszą oczywiście do obejrzenia. Niedziela, moi drodzy, tutaj uwaga, znowu propozycje poranne, bardzo poranne bym powiedział, bo kroniki Spiderwick, przygoda jak najbardziej na TVN7 do obejrzenia, natomiast tuż po 11 klopsiki i inne zjawiska pogodowe, to będzie na Super Polsacie, natomiast jeszcze chyba powinienem dorzucić, że Smurfy 2 będą na Polsacie o 11.35, to tak dla nawiązania pewnej równowagi. Jeżeli chodzi o wieczór, to Bad Boys for Life 22.20 na Polsacie, natomiast Adwokat Diabła o 23.30, Keanu Reeves w młodym wydaniu z 1997 roku na TVN-ie. Z kolei na pulsie o 22.10 Bóg Zemsty, sensacja w mocnym wydaniu, także będzie się tam sporo takiego mocnego działo oczywiście. A z kolei na Super Polsacie South of Heaven o 21.00 Thriller też wam się chyba spodoba. Natomiast na TVP Kultura Valmont z 1989 roku, czyli no powiedzmy inna wersja Zakazanych Związków, myślę, że też do obejrzenia, klasyk jak najbardziej, długi, ale melodramat wyjątkowo do obejrzenia jak najbardziej, no uczucia, zdrady, no i powiązania, no takie historyjki oczywiście, no i oczywiście XVIII-wieczna Francja też, zaprasza. No i na szybciutko to jeszcze na poniedziałek podpowiem, że Zmierzch będzie do obejrzenia o 22.00, czyli początek sagi, to na TVN-ie jakby co, natomiast Fantastyka, czyli Wielki Mur o 22.05 do obejrzenia na Polsacie będzie Chando w akcji oczywiście. Jeszcze Polsat powinienem powiedzieć, bo Zatopieni będą również o 22.00, także zapraszam serdecznie. A, Valmont będzie powtarzany na TVP Kulturze o 22.25.
No dobra, miało być w tym momencie

Prawdę mówiąc, to powiem wam, że miałem pewnego rodzaju dylematy, bo chciałem, ja w zasadzie przymierzałem się do tego, czy ewentualnie nie zapodać Shakiry jako ścieżkę dźwiękową, także mamy jak najbardziej nie. Będzie po polsku do samego końca, postanowiłem Darię Zawiałów dać, ale to właśnie, no troszeczkę wyskoczyłem do przodu, tak na marginesie przed chwilą zaczęły się mecze Szwajcarii i Kanady i Bośni i Hercegowiny z Katarem. Jednym słowem, wiele rzeczy ma się wyjaśnić, ile? 6 czy 7 minut, także spoko, dzieje się tam oczywiście. Mecze na antypodach, nie antypodach, po drugiej stronie globu. To akurat swoją drogą. A ja przypominam, że jakby co do czego, to jutro poranek w nowinkach tuż po godzinie 9:00. Zapraszam wieczorem inżynierskie historie, to o godzinie 21:00. Natomiast dzisiaj powoli zbliżamy się do końca programu. Za wspólnie spędzony czas dziękuję wam. Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program dla was przygotował i poprowadził. A ja ze swej strony oczywiście mówię do widzenia, do usłyszenia. No i Daria Zawiałow na sam koniec, tak na marginesie.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Thank you.

0: mamy dzisiaj wtorek, 23 dzień czerwca i 174 dzień 2026 roku. No i mamy Dzień Ojca, moi drodzy. To przede wszystkim i nade wszystkim wszystkim tatom życzymy wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego życzymy również solenizantom, czyli Wandom, Zenonom, ale także wszystkim Janom, Piotrom, Annom, Mariom, Józefom, Zenonon, Albinom, Sydomiom, Eltrudom, Agrypinom i Atanazem. Jednym słowem, wszystkiego najlepszego. Dzisiaj, jakbyście nie wiedzieli, poza tym, że Dzień Ojca, to również Dzień Wędkarza. Nie wiem, jak to połączyć, ale Dzień Służby Publicznej również, no i Międzynarodowy Dzień Wdów. To może zaskakiwać, Dzień Olimpijski przy okazji również. A poza tym dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kobiet w Inżynierii, czyli prawie politechniczne święto. A jeżeli chodzi o propozycje, które dotyczyłyby wydarzeń kulturalnych, to podpowiem, że w Zaścianku dzisiaj o 20:00 Notting Hill Highwire koncertować będą. Jednym słowem, będzie głośno i wyraźnie. Jakby co, to jutro Kakofonie w Betelu też o 20:00. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to myślę, że dobrą propozycją do obejrzenia filmu będzie akurat wycieczka jutro do Multikina. A tam, uwaga, uwaga, Ojczyzna. Film najnowszy Pawła Pasikowskiego, a w dodatku film, który porusza dosyć ważne problemy, bo pokazuje obraz takiej Europy tuszpowojennej, zimnowojennej, która jest oglądana oczami ojca i córki. To nie byle jakiego ojca, bo Tomasza Manna. Jednym słowem, jednego z najbardziej poruszających, znanych literatów XX wieku. A to jest jego pierwsza podróż, a w zasadzie obraz jego pierwszej podróży po tym, gdy wraca do Europy, powojennej Europy, i próbuje zobaczyć, jak wygląda życie pod różnymi miejscami. A film możecie obejrzeć dzisiaj w Multikinie o godzinie 16:30 i 18:35. Oczywiście zapraszam. No i informacje bieżące, a skoro tak, no to podpowiem, że możecie się jeszcze dzisiaj na godzinę 17 wybrać do Galerii Politechniki Krakowskiej Kotłownia. A w Kotłowni wernisaż wystawy dzisiaj o 17 L3D, czyli Ogólnopolska Wystawa Sztuki. Wystawa ogólnopolska, ale wydarzenie jak najbardziej politechniczne. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, podpowiem, że można słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl. Wystarczy wejść na stronę, kliknąć przycisk włącz radio i jedziemy. A skoro tak, to można słuchać również na okrągło całą dobę, w związku z tym, no w zasadzie od was zależy, ile z nami wytrzymacie, a myślę, że można długo, no bo i muzyka ciekawa, i informacje też się trafiają. A skoro chodzi o szczegóły, to jeszcze dorzucę od siebie, że jutro, tuż po 9:00 poranek, wieczorem, jutro zresztą o 20:00 Kultywator, na który zaprasza Tomasz Kapuśniak. Natomiast dzisiaj, tuż po godzinie 21:00, Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zaprezentują nieznane obszary muzyczne. Zapraszam.
1: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

0: Worek Buszu to cotygodniowy przegląd tego, co najciekawsze i najważniejsze na scenach alternatywnych całego świata. Przyglądamy się nowym zjawiskom, analizujemy poszczególne sceny, informujemy o tym, co ważne i ciekawe w bieżącej scenie muzycznej. Prowadzą Piotr Worobiej
1: i Jakub Buszek.
0: Zapraszamy.

0: Stało się, krążyliśmy wokół tego mundialu bardzo długo już wcześniej, zapowiadaliśmy, że będzie taki program miał miejsce, więc dzisiaj to realizujemy. To jest audycja, poprzednio była sportowa, 2 tygodnie temu, która nie była stricte związana z swoimi mistrzostwami, tylko była takim preludium. Teraz to już jest stricte mundial, tylko mundial brany pod kątem podstawowych, najważniejszych wniosków po, no de facto w tym momencie, kiedy to nagrywamy całej rozegranej pierwszej kolejce fazy grupowej, mamy za sobą już niemal wszystkie reprezentacje zaprezentowane. Mówię niemal wszystkie, bo zostały 4 ostatnie mecze w momencie, kiedy się nagrywamy. I kluczem doboru tak realnie były te państwa, wykonawcy z tych państw, którzy zapadli nam w pamięć. Tak się złożyło, że obydwaj przynieśliśmy jedynym krajem, który się nam tak realnie pokrywa i to pokrywa większym stężeniu minutowym jest Iran. Pogadamy sobie o Iranie za chwilę, ale proforma, audycja Worek Buszu, Piotr Worobi.
1: Jakub Buszek.
0: No Iran to jest taka historia, która zasługuje nie tylko na z racji samej sportowej postawy jako takiej na pochwałę i na zapamiętanie po tym pierwszym meczu na mundialu, ale też no nie ma co ukrywać z racji tego, jak oni mają pod górkę ze względów politycznych. Przez fakt tego, że to jest reprezentacja, która jest skoszerowana w Meksyku, grając mecze w Stanach Zjednoczonych. Przecież ci ludzie muszą od razu po meczach. Była chyba taka sytuacja bezpośrednio po tym spotkaniu z Nową Zelandią, że oni nie mogli nawet przeprowadzić regeneracji w Stanach Zjednoczonych, tylko ich po prostu pognali z powrotem do Meksyku, a są odległości mimo wszystko dość konkretne. Także no nie dość, że oni pewnie mają głowy zupełnie gdzie indziej, że środowisko jest im kompletnie nieprzyjazne, no to na ten moment doskonale się zaprezentowali i muzycznie też dowożą, bo to jest bardzo bogaty rynek.
1: Tak, chociaż to jest akurat jedyny wypadek, jestem tego prawie pewny, że mam dwa zespoły, które zagrały w tym samym meczu. Ale też dlatego, że to był po prostu bardzo dobry mecz, a takich meczów, które byłyby na tyle zacięte, że obie strony strzelają, obie mają dużo szans i sytuacja się dynamicznie zmienia i też jest na dużej intensywności. Wcale nie ma tak dużo na tym mundialu, no bo chyba nie możemy powiedzieć, że Wyspy Zielonego Przylądka, które w całym meczu miały 3 kontry, czy to był jakiś bardzo intensywny mecz.
0: No w obronie niskiej, nie? W sensie linia defensywna miała pewnie sporo do zaoferowania, natomiast ci ludzie z przodu w dużej mierze jednak byli bezrobotni, no.
1: No a Hiszpania też pokazała się z bardzo słabej strony i to się po prostu źle oglądało. I to był naprawdę słaby mecz moim zdaniem. Także raczej takich sytuacji nie będzie. Gwoli formalności Iran ten swój mecz zremisował 2-2 i było to naprawdę dobre spotkanie. W przypadku Iranu to jest też rynek, który rzeczywiście nie jest jakiś zupełnie anonimowy. Nie miałem jakiegoś większego problemu z wyborem nazw, co w niektórych przypadkach mogłoby się wydarzyć, też nie chciałem na ostatnią chwilę specjalnie pod audycję czegoś słuchać. W przypadku Iranu wybrałem dwóch wykonawców. Pierwszy to Melody Ghazal, która ma mieszane korzenie duńsko-irańskie. Jedyna płyta Idol Melodies, zresztą to jest debiut, który jest art popem, ale też są tu mrugnięcia do trip-hopu i R&B. Także jest to granie dosyć retro, no nie do końca jest nowoczesne. Produkcja jest rzeczywiście nowoczesna, ale to bardzo dobra płyta. Raczej nie będzie już okazji, żeby do niej wrócić. Pozwoliłem sobie na sięgnięcie po 2 utwory, Destinies and Melodies i Numb. Druga rzecz to pochodzący z Teheranu Mentrix, natomiast pochodząca z Teheranu Mentrix, która urodziła się w Teheranie, ale obecnie z tego, co się orientuję i o ile mnie internet nie okłamuje, no bo z tą wiarygodnością informacji w internecie jest teraz bardzo, bardzo źle. Co już było źle wcześniej, a to, ile jest modeli sztucznej inteligencji działających naraz, pogorszyło sytuację. No to tutaj mamy do czynienia z artystką działającą w tym momencie w Berlinie, co z pewnością zdynamizowało karierę. Jedyna dotychczasowa płyta długo grająca, czyli My Enemy, My Love. No i tutaj mamy do czynienia, tak jak tam mieliśmy trochę trip-hopu i R&B, to tutaj mamy ewidentne motywy muzyki perskiej, czego no w zasadzie powinniśmy się spodziewać po muzyce z Iranu, a czego nie zagrałem, wybierając pierwszą z tych propozycji.
0: Tak, a propos muzyki perskiej, jeżeli ktoś już słucha nas jakiś czas, nie, a raz na powiedzmy plus minus 2 lata, bo on w takich mniej więcej interwałach wydaje albumy, lubię sobie zagrać Sabę Alizadeha, bo doceniam bardzo to, jak to jest poszukująca muzyka. A propos tej muzyki perskiej, no tam jest właśnie bardzo dużo wątków w tle, pomimo tego, że to jest ambient, wątków w tle opartych o tradycyjne instrumenty irańskie, takie jak chociażby tutaj podpowiada mi w pierwszej kolejności jego biogram Kemanche, czyli coś takiego, co jest jakimś takim, powiedzmy, pokrewnym kuzynem skrzypiec, instrument smyczkowy, który jest stereotypowo irański. Saba Alizadeh to jest w ogóle życiorys irański w ostatnich latach, taki w soczewce wręcz. Człowiek, który od 3 lat mieszka poza Teheranem, z przyczyn wiadomych, nawiązuje w swojej muzyce dość mocno do tej sytuacji politycznej. Ja wybrałem 2 numery z debiutu, kiedy jeszcze nie było tak gorąco, jak było w tym momencie, jak mamy w tym momencie, o czym mówiliśmy wcześniej, z albumu Scattered Memories, tytułowe, a także numery Colors, Wow Me Teheran. I jeden utwór pani Lily, mówię pani Lily, bo czytam też Lili nawet, w zależności od tego, jak to się odmienia w tych językach. Pani Lila ma bardzo, można powiedzieć, wręcz stereotypowo komicznie brzmiące w tych realiach nazwisko Lila Arab i gra muzykę, która to może nie jest jakaś zachwycająca sama w sobie, jest po prostu dobra i tyle, ale która po prostu rymowała mi się z tym, że tego Sabę chciałem przynieść. To jest Inditronika, wątki elektroniczne, raczej takie poszukujące z jakimiś lekkimi elementami trip-hopu. 4 płyty na koncie, przyzwoicie oceniane i też ilościowo całkiem nieźle oceniane, bo debiut Like Weather z ujmująco zresztą amatorską okładką, na której na białym tle po prostu jest wycięta pani Lila na motorze. Polecam serdecznie. Na popularnym portalu Rater Music to są rzeczy oceniane ilościowo po 500 notce, jak na artystkę, o której przed tą audycją nie słyszałem. To jest całkiem sporo. Wybrałem rzecz z epki o dwuznacznym dzisiaj tytule z racji na elektronikę i na to, co nas otacza, epki Soda Stream, 99 rok, bezpośrednio po debiucie wydana rzecz, bardzo, bardzo przyjemna, nic może specjalnego, ale było dobrze, było mi dobrze, kiedy tego słuchałem.
1: To wejście nie zawierało lokowania produktów.
0: Tak, wbrew pozorom nie zawierało lokowania. Zwłaszcza, że SodaStream jest z tego, co się orientuje. I sprawdzałem nawet, mając ten utwór na liście. Nie chciałem do tego nawiązywać, ale w takim razie muszę. To jest firma w ogóle, która ma korzenie w kraju, który leży tam, gdzie chce. Więc tym bardziej nie chcę lokować tego produktu, więc nie zawierało.

0: Był dość długi set irański, ale z Iranem grała też Nowa Zelandia. I to był jeden z tych takich, powiedzmy, teoretycznie mniej seksownych spotkań pierwszej kolejki, w czym też miała swój udział pora, bo to akurat w Polsce było chyba o 3 w nocy grane. Natomiast tak realnie myślę, że to było jedno z ciekawszych starć pierwszej kolejki mundialowej i mimo tego, że ja nie wziąłem nic nowozelandzkiego, to kompletnie się nie dziwię, że poszedłeś tym tropem.
1: No ja wziąłem właśnie dlatego, że to było jedno z najlepszych spotkań, a po drugie uważam Nową Zelandię za jeden z najbardziej niedocenionych krajów, biorąc pod uwagę ile ciekawych nazw. Szczególnie z muzyki alternatywnej pochodzi z Nowej Zelandii. Ona zawsze gdzieś niknie pod wielkim cieniem Australii, a jednak tych szczególnie zespołów nowozelandzkich dobrych jest naprawdę sporo. Rzadko one do nas docierają jednak ze względu na logistyczne problemy, z jakimi wiąże się dla zespołu nowozelandzkiego przyjechanie do Europy. Jednak to są koszty bardzo, bardzo duże. No i sięgnąłem po 3 wykonawców. Wax Chattels, Noise Rock i Post Punk. Zespół, który wydał 2 płyty debiutancką o tym samym tytule, co nazwa zespołu, czyli Wax Chattels. I Klot z roku 2020 i póki co nic poza tym, ale sprawdzałem to, wydaje się, że dalej istnieje, tworzy i być może kiedyś wyda swój nowy album, na co czekam. I trochę mamy tutaj zabaw bardziej elektronicznych, synth-punkowych, trochę rytmiką też różnych pogrywek, no i mamy też zabawy dynamiką, także wszystko to, co ja lubię w takiej muzyce, nie jest jednostajnie, dużo się dzieje, a też no, nie ma ADHD muzycznego, które czasami w przypadku takiej muzyki potrafię jednak przytłoczyć. No i 2 pozostałe propozycje, no to są już rzeczy z innej półki stylistycznej. Po pierwsze reprezentant sceny indie popowej nowozelandzkiej, która naprawdę ma dużo do zaoferowania, ale większość z tych rzeczy to są bardzo mało znane kapele na naszym rynku. Zespół Polka Dot Dot Dot z płyty Love Letter to New Zealand. Ciężko coś bardzo nowozelandzkiego jak taka płyta. No, wyobrażam sobie tylko jedną rzecz, która była bardziej nowozelandzka, gdyby jeszcze kiwi się pojawiło. Ptak kiwi albo w trackliście do tej płyty, albo na okładce. Nie ma kiwi, okładka jest kartonowa, mamy dużo utworów, ładne melodie, utwory poświęcone lasom deszczowym, oceanowi, czy uśmiechaniu się. Bardzo nowozelandzkie podejście do życia. Jest to sympatyczne i dobrze się tego słucha. No i ostatnia to zdecydowanie najbardziej mainstreamowa propozycja z tego, co dzisiaj graliśmy. Nowa płyta Aldous Harding, która została, no, która jest dosyć świeża jak na rzeczy, które gdy jednak przygotowujemy jakiś temat, to rzadko gramy nowości. Tutaj mamy do czynienia z nowością, która ukazała się miesiąc temu z hakiem, więc można się już z nią było trochę osłuchać. Melancholijne, popowe piosenki z jakimś tam liźnięciem psychodelicznym. Nie jest to psychodelia jakaś bardzo mocno obecna na tej płycie, ale ona się zaznacza w kilku utworach i ubogaca tę paletę brzmień, które Aldous Harding ma do czynienia. Być może usłyszymy ją znowu na pewnym polskim festiwalu na O.
0: Oczywiście chodzi o openera.
1: To jest jedna z tych wykonawców. Marion Williams chyba był na openerze, tak mi się wydaje. Tak. A Aldous nie było.
0: No,
1: znaczy na żadnym innym polskim festiwalu, także pojawiła się na koncertach solowych, bo wydaje mi się, że na tej trasie nawet, nie wiem, czy ten koncert już się odbył, zaraz to sprawdzę, ale
0: Znaczy Aldous Harding generalnie, jeżeli chodzi o ten nowy album, cały czas trzyma to, co jest z mojej perspektywy najcenniejsze w jej muzyce, czyli mimo tego, że tam czasem tonacje się zmieniają w tle, no to to jest wciąż jakieś takie niedopowiedziane, ale w bardzo ponętny, ekscytujący sposób niedopowiedziane. Jest w tym trochę jakiegoś takiego ciepła, ale trochę też ten szczególnie wokal bywa wyizolowany. Rozumiem, może nie popieram w 100%, ale rozumiem ludzi, którzy widzą pewne konotacje z Kate Bush chwilami. Więc no, jest to na pewno muzyka, która jest po prostu ciekawa i to ciekawa niezmiennie, co mnie cieszy.
1: W międzyczasie sprawdziłem, Aldous Harding zagrała w Polsce dwa koncerty. Nie ma żadnego zaplanowanego, co dziwne, ale widocznie jest taki nawał tych ogłoszeń koncertowych, że coś mi się tam omsknęło w głowie. I drugi raz był w 2023 roku oprócz OFA i od tego czasu nic. Także to będzie mocne nazwisko pod kątem festiwali, szczególnie, że tych festiwali jest więcej i więcej. Niektóre niestety umierają śmiercią naturalną, patrzymy w waszym kierunku OPO. I też festiwal Białostocki bardzo dobry,
0: Halfway,
1: poświęcony.
0: Tak.
1: Halfway też zmarł.
0: On jakoś tak zginął w okolicach pandemicznych właśnie. No.
1: A to by było... Ona mogła być tam headlinerką na którymś z tych festiwali, wielka szkoda. Ale może Artur Rojek zamiast grać na kolejnych studniach miasta, Salt Wave'ach i festiwalach, które... Znaczy mi nie chodziło dosłownie o Salt Wave, ale jest taka kategoria polskich festiwali leśnych, która niczym nie różni się od dni miast. I to między innymi jest właśnie rzeczony Salt Wave, ale jest ich dużo więcej.
0: Od Aldous Harding można przejść do... Czy inaczej. To jest trochę oczywisty wybór, no ale uważam, że po tej pierwszej kolejce fazy grupowej no nie ma opcji, nie ma możliwości, żeby nie zagrać czegoś z Cabo Verde, z Zielonego Przylądka. No a prawda taka, że tak realnie to poza Cezary Weworem to za wiele tam nie istnieje muzycznie. Chociaż znalazłem jeszcze jeden dobry zespół kaboverdeński, więc może jeszcze będzie okazja zagrać. Natomiast no, na okoliczność tej audycji wróciłem do Cezary Wory po jakiejś tam przerwie i chyba się starzeję, szczerze mówiąc, bo kiedyś ta muzyka podchodziła mi dużo mniej. Znaczy widziałem, że to jest dobre, ale po prostu totalnie jakoś nie rezonowało z tym punktem w życiu i z tym takim jakimś momentem z muzyką, której słuchałem, a teraz to jest, no, po prostu wchodzi mi bardzo, bardzo dobrze, doceniam klimat tej muzyki. To jakieś ciepło z nią związane. No to jest bardzo możliwe z tym, że tutaj to rzeczywiście zwróciłeś mi na to uwagę poza anteną. Ja się z tym zgadzam, że tam jest trochę konotacji bluesowych i człowiek może po prostu do bluesa dorasta.
1: Podobna tonacja emocjonalna mam wrażenie, że tam się pojawia i ja też zdarzyło mi się słuchać klasycznego bluesa i Johna Lee Hookera i Led Belly'ego, rzeczy country bluesowych, różnych takich, które kiedyś były dla mnie asłuchalne zupełnie. Dzisiaj też ich słucham z dużo większą przyjemnością niż kiedyś. Doszło nawet do tego, że byłem w stanie przesłuchać audiobooka napisanego przez pewnego znanego Siestowicza, który czytał kto inny i też ta maniera nie była dla mnie już aż tak denerwująca co kiedyś. Także widocznie może to nie będą rzeczy nasze ulubione, ale
0: dojrzewamy.
1: Mogą gdzieś na peryferiach zainteresowań również znaleźć miejsce.
0: Tego i wam życzymy.

0: Czas się żegnać. Nie zostało nam dużo czasu na to wejście, jeżeli chcemy zagrać jeszcze coś na koniec, więc króciutko z mojej strony ode mnie dwa utwory z płyty La Pasión según San Marcos, nagrany przez horrendalnie, po prostu wyliczanka jest dość długa, podejrzewam, że to jest kwestia tego, że z całego chóru wymieniono tutaj wiele osób po nazwiskach, natomiast tutaj jest to muzyka pasyjna, nagrana na terenie co prawda Wenezueli, ale przy użyciu muzyków z Curaçao, jakby to mówił Mateusz Borek. Nie jest to jakaś niesamowita historia sama w sobie u pierwszej kolejce fazy grupowej, bo widać, że ci ludzie odstają i samo bycie Holandią B może nie wystarczać. Natomiast ta jedna chwila, kiedy była ta bramka na 1-1, to jednak było zaś. Więc w meczu z Niemcami oczywiście. Więc symbolicznie przyniosłem sobie dwa utwory z tego albumu, bo lubię takie granie. To też jest a propos tego, o czym mówiłem przy Cezariewo, że z wiekiem się to zmienia. Lubię takie granie bardziej klasyczne, to jest wciąż dla mnie trochę ziemia nieznana i czasem zbyt ambitna jak na moje plebejskie wymagania codzienne, ale lubię się z tym mierzyć, to było bardzo przyjemne mierzenie się w tym wypadku.
1: Tam nawet trochę lepiej było tej dobrej gry, ja bym powiedział, że tak do 30 którejś minuty Curaçao się prezentowało naprawdę dobrze. Ten gol to nie była jedyna sytuacja, w której oni groźnie kontrowali. Tych sytuacji były wcześniej ze 2-3 i dopiero kolejna zakończyła się bramką. Także ja naprawdę byłem podbudowany. No a potem Niemcy zaczęli robić to, co Niemcy na dużych turniejach robią zawsze. Z małymi wyjątkami. Też inne tempo, więcej grania podaniami i to takimi wyroźnymi. Skończyło się tak, jak się miało skończyć. No i szkoda i obawiam się, że możemy się nawet nie doczekać kolejnego gola tej reprezentacji na tych mistrzostwach, chociaż bardzo byśmy chcieli, żeby chociaż ta jedna bramka się pojawiła. Nie wziąłem nic z tego kraju karaibskiego, o którym rozmawialiśmy. Za to mam reprezentanta sceny z Trinidadu i Tobago. Przy czym Trinidad, po pierwsze, no to jest ten sam region świata, jesteśmy w Karaibach. Po drugie, Trinidad i Tobago też ma swoją historię związaną z mistrzostwami świata. Dlatego właśnie pan Shadow, który tworzył kalipso, tworzył sokę i też tworzył dźwięki znane po prostu jako Caribbean pop music. Nie trzeba tego bardziej rozwijać. Można tylko powiedzieć, że to są dźwięki, które spodziewałem się dużo, tak odpowiem otwarcie, spodziewałem się dużo bardziej amatorskiej produkcji. Mm-hmm. Słuchając tego, ty też przynajmniej z fragmentem zapoznałeś się,
0: tak
1: który
0: było.
1: Ci wysyłałem, i to jest naprawdę dobrze zrobiona muzyka taneczna. I ta dobrze zrobiona muzyka taneczna jest na całej długości płyty. Tak samo dobrze prezentująca się. Podejrzewam, że to może być coś a la trinidadzkiej muzyki weselnej. Ja skojarzyłem to sobie z dwoma ludźmi z może nie aż tak egzotycznych kierunków, ale też egzotycznych. Po pierwsze pomyślałem o muzyce weselnej prezentowanej przez Omara Sulejmana z Syrii, a po drugie pomyślałem o Atakaku.
0: Też.
1: I mniej więcej to są podobne rzeczy. Przypuszczam, że można takich piosenek nagrać dużo więcej i brzmiałyby równie dobrze. Też to, co mnie zaciekawiło, jeżeli chodzi o muzykę tak taneczną i tak zachęcającą do celebracji życia, to, że pan Shadow na okładce występuje jako szkielet. Nie wiem, z czym to się wiąże, ale z pewnością jest to interesujące dla odbiorcy z naszego kręgu kulturowego.
0: Znaczy, to wygląda jak te takie przebrania meksykańskie wręcz z ceremoniału Święta Śmierci. Więc
1: ewentualnie może się kojarzyć z Haiti, które ma przecież wudu, które jest ich wynalazkiem rodzimym. który się rozprzestrzenił też w inne regiony świata, ale jednak wudu jest haitańskie.
0: A propos, Haiti kończymy u Ciebie. Za chwilę, po tym jak zejdziemy z anteny, Twoja propozycja jest haitańska, moja jest pochodząca z Wybrzeża Kości Słoniowej, symboliczna, bo płyta nie jest może jakaś fenomenalna, ale projekt Arife oparty o muzykę folkową i języki rodzime, powiedzmy, z tych regionów. Trudno jest mi określić, bo się po prostu na tym nie znam. Natomiast jest to język kompletnie mi nieznany i oparty nierzadko wręcz na takich, przynajmniej jeżeli chodzi o zapis nazwy projektu, na takich wręcz malowidłach naskalnych, hieroglifach, bo jest są te rysunki, jest w nawiasie to tłumaczone jako Arife, więc trzeba byłoby się dużo bardziej zagłębić. Natomiast no, Wybrzeże Kości Słoniowej, wiadomo, ja się nie spodziewałem po nich jakoś niesamowicie dużo na tych mistrzostwach. Fakt tego, że całkiem solidny Ekwador został przez nich pokonany, to była taka symbolicznie drobna rzecz, którą chciałem zanotować i przynieść coś z tego kraju.
1: Ja nie przyniosłem tego tylko i wyłącznie dlatego, że u mnie Wybrzeże Kości Słoniowej to jest cały czas ta drużyna z Drogbą.
0: Tak, bo też miałem to wrażenie.
1: Jako kibic Chelsea gdzieś mam głęboko zakonotowany w głowie i chociażby dlatego myślałem, ja tu się spodziewałem remisu, tak szczerze, i dobrego meczu. Wybrzeże to wygrało. No i ostatecznie mi się to nie zmieściło, za to przyniosłem zespół, który przegrał wprawdzie swój mecz. To był mecz ze Szkocją, ale zaprezentował się, miał swoje szanse i mógł to zremisować. To mogło się potoczyć w dwie strony, to znaczy Szkocja mogła strzelić drugą bramkę, a mogło się skończyć remisem. Skończyło się tym, że nikt nic nie strzelił w końcówce mimo obopólnych szans, ale no, ja spodziewałem się dużo gorszego meczu ze strony Haiti, a mieliśmy naprawdę wyrównane spotkanie, zakończone utratą jednej bramki, nie strzeniem żadnego. Jeżeli Haiti utrzyma tę jakość, to mogą jeszcze jakąś niespodziankę sprawić, albo przynajmniej zagrać niezłe spotkanie, zawsze coś. I byłoby to więcej, niż spodziewalibyśmy się po tej ekipie.
0: Tak.

0: Ciekawsza może nie, ale dużo bardziej optymistyczna historia, jeżeli chodzi o aspekty piłkarskie niż w wypadku kura kuńczyków, powiedzmy. Wiadomo, o co chodzi.
1: Tak, no i tutaj też mamy wykonawcę folkowego i też operującego w językach rodzimych, także trochę tych połączeń się pojawiło. Zespół Laco Music, który gra muzykę folkową karaibską i też trochę funku. Jest to tropikalne, jest to rytmiczne i no, słuchać tego dobrze, nie jest to nic nadzwyczajnego, ale przyzwoite. No i też akurat Laco Music gra w Europie. Pan Shadow, mówiąc brutalnie, nie zagra i to nie tylko dlatego, że nie żyje, ale też dlatego, że artystów trynidackich ja chyba żadnego nie spotkałem na jakimkolwiek festiwalu, jak sprawdzałem. Także widocznie jest to na tyle egzotyczny kierunek, że to się raczej u nas nie zdarza.
0: Dziękujemy za dzisiaj.
1: A jeszcze jedna, ostatnia rzecz, bo nie powiedzieliśmy, bo mamy też temat za tydzień przygotowany. Dzisiaj był temat...
0: No tak, właśnie chciałem właśnie po podziękowaniu chciałem do tego przejść, ale dobrze, bo to jest dobra opcja, żeby to wspomnieć. Idziemy w przyszłość trochę.
1: Tak, no robimy ten temat co zwykle, czyli lato festiwalowe, ale bierzemy na tapet nie ten rok, ale przyszły. Także wydaje mi się to dosyć ciekawe. Skłoniła mnie do tego nowa, najlepsza od lat płyta Modest Mouse. Zrobimy sobie na antenie po prostu taką listę naszych zachcianek festiwalowych.
0: Tak, co byśmy chcieli, a podejrzewam, że też to nie jest trudne przy tym, jak duży jest ten mundial, żeby jakieś wątki sportowe tam może wpleść, jeżeli będzie jakaś sensacja, zobaczymy. No, to jest duży turniej, który też będzie grany długo, także jeżeli się jeszcze będą jakieś ciekawe rzeczy pojawiały, no to to będziemy je brali na tapet, zwłaszcza, że no na przykład ja tak chciałem skonkludować na sam koniec, że bardzo mnie cieszy i pozytywnie buduje to, jak silna na tym turnieju jest w ogóle Azja, rozumiana jako całość.
1: A właśnie, bo to jest to, co się nam nie zmieściło. Ja miałem i Japonię, i Koreę Południową, bo to jeżeli chodzi o takie zaskoczenia sportowe, to jedne z większych.
0: Tak, przy czym nawet gdyby wyjść poza taką stereotypową, znaczy Azję, którą my rozumiemy jako Azję najczęściej, czyli właśnie Korea, Japonia, no to przecież ta Australia technicznie reprezentuje Azję i też się pokazała dobrze. Iran, wiadomo, omawialiśmy. No, Maroko to jest co prawda Afryka, ale też jest ten taki jakiś perski, muzułmański element, który łączy ich z tymi. W ogóle uważam, szczerze powiedziawszy, że koncept Konfederacji Azjatyckiej, tej sportowej, piłkarskiej pod kątem kulturowym jest trudny, bo tam jest tyle różnych wątków, że ja bym, nie wiem, jakiś taki kontynent arabski sobie tworzył i dużo bardziej by mi to pasowało, bo trudno je postrzegać jako Azjatów, jednocześnie właśnie Koreańczyków te narody bardziej perskie typu właśnie Iran. Ale to już jest dygresja dygresji, nie mam dużo czasu, więc za dzisiaj dziękujemy, do usłyszenia za tydzień, Piotr Wrobie.
1: I Jakub Buszek.

0: Worek Buszu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.

Dzień dobry, witam się serdecznie na kolejnym poranku w Nowinkach. A dzisiaj, jak co poniedziałek, możecie liczyć na zestaw informacji podsumowujących ostatni tydzień, a także zapowiedzi nadchodzących dni. A sporo się działo, to mogę wam już w tej chwili podpowiedzieć.

0: Zaczynając podsumowanie, chyba nie można nie wspomnieć o tym, że trwa rekrutacja na Politechnikę Krakowską. A tutaj, uwaga, uwaga, jest już zakończona rejestracja na kierunek architektury. Kandydaci mają już ze sobą egzamin rysunkowy z predyspozycji architektonicznych. Wiemy już, jakim zainteresowaniem cieszyła się architektura w tym roku. Rejestracji na kierunek architektura dokonało łącznie 1126 kandydatów. Więcej niż w ubiegłym roku o około 100. W tym 989 kandydatów na studia w języku polskim oraz 137 na studia w języku angielskim. To tyle, jeżeli chodzi o architekturę. Natomiast nie można nie wspomnieć o tym, że w tegorocznej ofercie Politechnika Krakowska ma blisko 4,5 tysiąca miejsc na ponad 40 kierunkach studiów, w tym wiele naprawdę bardzo intrygujących, ciekawych nowości, łącznie z zakresu, także z zakresu informatyki, materiałów i technologii dla obronności, elektroenergetyki itd., itd. Dodam jeszcze, że nabór na większości kierunków potrwa do 17 września. Chociaż są takie, których zakończy się nieco wcześniej. Natomiast oczywiście, wspominając o minionym tygodniu, nie można nie wspomnieć o tym, że 35-lecie działalności obchodził akademicki chór Politechniki Krakowskiej Kantata, który no, świętował oczywiście śpiewająco, bo akurat w sali klubu garnizowanego na ulicy Zbikiewicza 1 zgromadzili się no, miłośnicy muzyki churalnej, to po pierwsze, ale przede wszystkim również ludzie, którzy związani są z chórem i Politechniką Krakowską, a tam przedstawiciel pana rektora wręczył również specjalny dyplom i odznaczenie dla pani Marty Stus, która nomen omen w tym roku obchodzi swoje 25-lecie prowadzenia samego chóru, a koncert rozpoczął się Gaudeamus. Zresztą o koncercie, a w zasadzie zaproszeniu o koncercie opowie sama pani Marta Stus.
1: Przed naszym mikrofonem pani Marta Stus, jakby nie było, osoba, która prowadzi chór Kantata. Mam pytanie, bo prawdę mówiąc, aż mi się nie chce wierzyć, że to już 35 lat strzeliło.
2: No, strzeliło. Chór już tyle istnieje. Ja osobiście prowadzę go 25 lat, także to dla mnie duży jubileusz.
1: Tak, to od razu jedno pytanie mniej, bo chciałem właśnie zapytać, od ilu lat to już bezpośrednio na pani głowie spoczywa. Natomiast a propos 35-lecia, piękny koncert się zapowiada.
2: Tak, mamy koncert jubileuszowy w najbliższy czwartek, 18 czerwca na ulicy Zbikiewicza 1. To jest klub drugiego Korpusu Polskiego, który nam użycza salę teatralną, także będzie pięknie.
1: Tak, z tego co pamiętam, dawniej to była akurat sala klubu garnizonowego, ale to w tym momencie chyba nazwa nie będzie istotna. W repertuarze co będziemy mogli usłyszeć?
2: No to, co śpiewają zwykle chóry akademickie, czyli od klasyki, od muzyki troszkę dawniejszej, po rozrywkowe, bardziej takie opracowania łagodne dla uszu współczesnego człowieka.
1: No dobrze, bo jak się ciśnie na język pytanie, Gaudeamus będzie?
2: Tradycyjnie jubileuszowe koncerty zaczynamy od Gaudeamus igitur, jako że jest to taki hymn studencki, można powiedzieć akademicki, który od razu nadaje rangę uroczystości.
1: No cóż, to ja w takim razie ze swej strony życzę, żeby koncert się udał i jak najbardziej pięknie przebiegł, a poza tym oczywiście kolejnych lat, nie powiem ilu, bo to w tym momencie myślę, że nie ma co tutaj przesadzać, natomiast oczywiście jak najdłużej, jak najgłośniej i jak najpiękniej.
2: Zapraszamy wszystkich na koncert, a studentów i pracowników do uczestnictwa w chórze Kantata.
1: A, no właśnie, jeszcze jedna sprawa, bo mówiliśmy o koncercie, ale to mam rozumieć, że koncert z wstępem darmowym.
2: Tak, oczywiście, koncert jest darmowy dla wszystkich, którzy zechcą nas odwiedzić. Zapraszamy.
1: Wymaga potwierdzenia?
2: Wymagały potwierdzenia tylko z zaproszenia VIP-owskie, ale to już mamy załatwione.
1: Dobrze, to zapraszamy jeszcze raz. Czwartek, godzina...
2: 18.30.
1: Klub na Zbikiewicza Wojskowy. Zapraszamy.

W ostatnim czasie obradował również Komitet Sterujący do spraw rozwoju inwestycji infrastrukturalnych i cyfrowych, a było to drugie posiedzenie komitetu, który ma przede wszystkim na celu uzgodnienie inwestycji związanych z zakresem informatyzacji i zarządzaniem środków realizowanych w ramach projektów KPO. Kierownikiem projektu Cyfrowa Politechnika Krakowska Kompleksowe Transformacje Procesów Dydaktycznych, Naukowych i Administracyjnych została Izabela Wyżgowska, zastępca kanclerza Politechniki Krakowskiej. Natomiast kierownikiem projektów realizowanych w ramach Zielonych Transformacji Miast został Jakub Rudolf, kierownik działu inwestycji i remontów. A za prowadzenie dokumentacji oraz rozliczenia odpowiadają sekretarze projektów.

Mówiąc o minionym tygodniu, nie można chyba nie wspomnieć o tym, że baza dydaktyczna Politechniki Krakowskiej wzbogaciła się o nowe laboratorium na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej, gdzie odbyło się uroczyste otwarcie laboratorium badawczo-dydaktycznego mikrokontrolerów. A nowoczesna sala została przygotowana dzięki wsparciu firmy partnerującej, która od lat aktywnie angażuje się we współpracę ze środowiskiem akademickim, no i przede wszystkim Politechnikę Krakowską, a wspiera przy okazji rozwój praktycznego kształcenia przyszłych inżynierów. Natomiast mówiąc oczywiście o ważnych sprawach, nie można również nie wspomnieć, że trwają prace nad międzynarodowym projektem Wirtualna Rzeczywistość i Intensywne Warsztaty, które mają za celu, no powiedzmy, przygotowanie w ramach Erasmus+, realizowanego przez Politechnikę Krakowską we współpracy z partnerami w ramach sojuszu STARS Europe, który ma połączyć studentów z Polski, Francji, Niemiec, ale uczestniczyli także goście ze Słowenii. A inicjatywa stworzyła przestrzeń do wspólnej nauki, wymiany doświadczeń i pracy nad nowoczesnymi technologiami rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej. Dodam jeszcze, że podczas części stacjonarnej uczestnicy m.in. tworzyli misje, zagadki, scenariusze oparte na wyszukiwaniu wirtualnych obiektów rzeczywistej przestrzeni. Natomiast dodatkowo mogę jeszcze dodać jedną rzecz, że Polska Grupa Energetyczna łączy siły z polską nauką, w tym również Politechniką Krakowską, bo rozpoczyna się nowy etap rozwoju tej współpracy. W ramach tego działania podczas czerwcowego Dnia Innowacji Polskiej Grupy Energetycznej na PGE Narodowym w Warszawie została podpisana umowa z dziewięciu kluczowymi polskimi jednostkami naukowymi, dzięki czemu nauka polska zyska możliwość szybszego testowania oraz wdrażania innowacyjnych krajowych rozwiązań wspierających transformację energetyczną. Natomiast ściśle politechnicznie należy dodać, że również zwiększyło się grono laureatów student lider pierwszego roku. A tym razem do tej grupy dołączono 109 osób ze wszystkich wydziałów uczelni, a program, dodam jeszcze, realizowany przez Politechnikę Krakowską już od 7 lat pozwala wyróżnić studentów pierwszego roku, pierwszego stopnia oczywiście. Chodzi po prostu o nagrodzenie tych, którzy wyróżniają się w zaangażowaniu i oczywiście wynikami nauki. Catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her go.

W ostatnich dniach Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej był gospodarzem 26. edycji jednego z najważniejszych europejskich wydarzeń poświęconych inżynierii precyzyjnej, metrologii i nowoczesnym technologiom wytwarzania. A tegoroczna konferencja miała szczególny charakter, bo po raz pierwszy w historii odbyła się w Polsce, a Kraków stał się miejscem spotkania naukowców, ekspertów i przedstawicieli przemysłu z całego świata, którzy dyskutowali o najnowszych osiągnięciach w obszaru metrologii, produkcji dotowanej robotyki, automatyzacji oraz cyfrowych technologii wytwarzania. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego konferencji był doktor habilitowany inżynier Adam Gąska, profesor Politechniki Krakowskiej z Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej oraz profesor Adam Gąska od wielu lat jest członkiem Stowarzyszenia Międzynarodowego Komitetu Naukowego tej organizacji. Natomiast jako ciekawostkę również dla nas, a w zasadzie dla mnie, powiem, że studenci Politechniki Krakowskiej, Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej odwiedzili Bochnię, a w zasadzie kopalnię soli w Bochni, gdzie odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników konkursu studenckiego Kampi Kopalnia w Polach, Kopalnia w Mieście, realizowanego we współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej. A tematem konkursu było opracowanie koncepcji urbanistycznych dotyczących przestrzeni Bochni, w szczególności ciągu łączącego dwa ważne dla miasta historii kopalni miejsca. Nadszybie Sutoris, położone w obrębie historycznego Śródmieścia, oraz nadszybie Kampi. A pierwszą nagrodę otrzymał zespół w składzie Małgorzata Dubanowicz, Gabriela Córka, Kamila Kawa. Natomiast prowadzącym projektu był doktor inżynier architekt Rita Łabus.

No cóż, myślę, że te podsumowania możemy na razie uznać za zakończone. Ja jeszcze ze swej strony dorzucę jedną informację, bo mogło Wam umknąć, ale odbyły się ostatnie w tym semestrze, w tym roku akademickim, wykłady Ekonomedu na Politechnice Krakowskiej. Niestety na razie mam przerwę wakacyjną, ale uwaga, uwaga, w nowym roku akademickim, a może nawet kapkę wcześniej, bo chyba już we wrześniu, będziemy mieli szansę spotkać się ponownie z atrakcyjnymi prezentacjami dotyczącymi różnych zagadnień związanych z nauką, ale nie tylko. Jednym słowem, Ekonomet niedługo wróci. Natomiast jeżeli bardziej blisko podejdziemy, to chciałbym podpowiedzieć, że Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej zaprasza całą społeczność akademicką, naukowców, praktykantów branżowych oraz przedstawicieli samorządów do udziału w forum energetycznym, które jest dedykowane tematyce bezpieczeństwa energetycznego i surowcowego kraju. Od OZE po elektrownie jądrowe, miks energetyczny, a także podsumowanie fakty i mity związane z tym tematem. Forum odbędzie się już dzisiaj w godzinach od 12 do 16 w sali konferencyjnej Kotłownia. Oczywiście serdecznie zapraszam. No również dzisiaj i powiem troszeczkę kolidując z godzinami, bo również o 12 odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu Architektura Betonowa, która jest prowadzona, a w zasadzie konkurs jest prowadzony przez Katedrę Projektowania Architektonicznego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Dodam jeszcze, że współorganizatorem jest Stowarzyszenie Producentów Cementu. A wszystko to odbędzie się w ramach 26. edycji konkursu. Dodam jeszcze, że to wszystko oczywiście odbędzie się już w najbliższych czwartek, a będzie to na pierwszym budynku Wydziału Architektury na ulicy Warszawskiej 24.

Mówiąc również o zaproszeniach troszeczkę perspektywicznych, podpowiem, że na Politechnice odbędzie się kolejne szkolenie, które poprowadzi Biuro Doskonalenia Kadr Politechniki Krakowskiej, które to zaprasza pracowników, doktorantów oraz osoby zainteresowane nowoczesnymi technologiami do udziału w pierwszym szkoleniu poświęconym technologiom kwantowym. Spotkanie stanowi inaugurację działań edukacyjnych związanych z jednym z najbardziej perspektywicznych kierunków rozwoju współczesnej nauki i gospodarki. A dodam jeszcze, że ma to duże powiązanie z tym, że 14 czerwca, czyli też w ostatnich dniach, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Spółka Newag podpisały list intencyjny dotyczący utworzenia zaawansowanego hubu naukowo-technologicznego, którego celem jest rozwój i komercjalizacja technologii kwantowych w Polsce. Dodam jeszcze, że oczywiście szkolenie będzie miało swój efekt końcowy, czyli na pewno nawiązanie nowych kontaktów, a przy okazji również nakreślenie pewnych ram, które mogą być przydatne w przyszłości. A jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie, ja serdecznie dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas, a program przygotował dla Was Tomasz Kapuśniak. Oczywiście zapraszam również dzisiaj do słuchania i nie tylko dzisiaj do słuchania Radia Nowinki. Natomiast dzisiaj, tuż po godzinie 20, GPS, na który oczywiście bardzo serdecznie w imieniu Piotrka, Kuby i Alberta serdecznie zapraszam i polecam. Do usłyszenia.

0: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.
1: GPS. Wprowadzamy w nowy tydzień, w każdy poniedziałek o 20:00 na antenie Radio.

0: Tu nowinki.
1: Dobry wieczór. Moi mili, od paru już weekendów, paru tygodni macie okazję na naszej antenie słuchać programu troszeczkę zakurzonego, że tak to określę, z naszej odkurzonej. Program jest w pewnym stopniu kwintesencją akurat tego, co udało nam się zachować w naszym archiwum. Kiedyś dawno temu w nowinkach funkcjonował program z naszej odkurzonej taśmoteki, gdzie prezentowane były różne starsze nagrania, aczkolwiek biorąc pod uwagę dostępność do muzyki, było to troszeczkę inaczej zorganizowane. W związku z tym czasami były to nagrania, dla których powiedzmy osoby słuchające mogły stwierdzić, że znają je oczywiście bardzo dobrze, ale były również osoby, które po prostu tych nagrań nie słyszały. W dzisiejszych czasach znalezienie takich nagrań jest dużo trudniejsze, ale i idea naszego programu jest troszeczkę inna. Wtedy nazywało się to z naszej odkurzonej taśmoteki i wspaniały, zachrypnięty głos Tomka Berezowskiego, który powiedzmy kaszlał sobie na sam koniec. Ale to, tak jak powiedziałem, było te kiedyś. Dzisiaj zapraszam na kolejną edycję programu z naszej odkurzonej, a wysłuchacie materiału niezwykle ciekawego, intrygującego, a poza tym myślę, że ciekawego pod względem muzycznym też oczywiście. Otóż w 1987 roku w ramach jednej z inicjatyw studenckich organizowany był Akademicki Rok Kultury. I koncert inaugurujący ten cały cykl imprez, wydarzeń muzycznych, które miał miejsce w Krakowie, w krakowskich klubach studenckich, zainaugurowany został przez koncert pod tytułem Marek Grechuta i jego goście. Marek Grechuta zgodził się to poprowadzić, zaprosił kilku zaprzyjaźnionych wykonawców, ale i sam zaśpiewał kilka piosenek, co na pewno było dużą atrakcją tego wydarzenia. A dodam jeszcze, że wśród zaproszonych był Mariusz Lubomski, laureat pierwszej nagrody Festiwalu Piosenki Studenckiej, Grzegorz Turnał, sprzed paru lat laureat nagrody właśnie w ramach Festiwalu Piosenki Studenckiej, a na tym etapie w 1987 roku już muzyk Piwnicy pod Baranami. Jednym słowem zapraszam do wysłuchania koncertu. Koncertu, w którym usłyszymy pięciu wyjątkowych bardów. Marek Grechuta, Mariusz Lubomski, Grzegorz Turnał. A to wszystko w ramach koncertu inaugurującego Akademicki Rok Kultury w 1987 roku. A więc moi drodzy, z naszej odkurzonej Marek Grechuta i jego goście.

Rocker. You feeling all right, yeah? Monitors, mate. Yeah.

nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem do szczętu i z duszy swej, mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się.

0: Witam serdecznie, Mezo z tej strony, Vito WS z tej strony, Kwaśna z tej strony, DJ Skill z tej strony. Pozdrawiamy Radio Nowinki i wszystkich studentów Politechniki.
1: Ważne, że potrafisz widzieć dobro. Ważne, że dostrzegasz jego